zampio, ja mam akwaryd. Kanda ti si vila pašna na ljubilčica. Kad zampio, ja mam akwaryd.

Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroma rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandana, Nike. Za mene dole leżecia amorfna masa. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroma rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandana, Nike. Za mene dole leżecia amorfna masa. Ja i mam fantastyczne glasowne pametan lije.

da zaštitiš jutros. Uteko s moladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika svoj dan drugom nas i Rusa 300 miliona.

0: Bad Allen Arabo
1: to każdy konto wasze. Kosmos ten mali.
0: To jest kosmos.
1: Nie mało. Mnogo rato.
0: To idziemy, że teraz prawie.